film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawiłeś mnie sam.

0: W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, aha, do czego to jest onomatopeja.
1: Ktoś mi to napisał ostatnio.
0: Ale jest dosłownie, jest takie, jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tylko, że to było przed płakał.
1: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glack up in my pocket, coś takiego.
0: A, no właśnie. No i...
1: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
0: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
1: Ale bardzo blisko.
0: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
1: Cześć, miło mi.
0: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
2: 22.
0: Wzrost?
2: 179. Przepraszam, 180.
0: Waga?
2: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
0: Rozmiar stopy?
2: 42,5-43.
0: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
2: No, elegancko.
0: Stan cywilny?
2: Singiel?
0: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
1: Sorry, już się tutaj
0: w tych
1: poprawiam.
0: Poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
2: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
0: Oczywiście i tylko na imprezach.
2: Tak jest.
0: Więc pijący?
2: Tylko w towarzystwie na imprezach.
0: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
2: No właśnie.
0: Ulubiona szama?
2: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
0: Ulubiona płyta?
2: Oj, nie wiem.
0: Ciężko wybrać jedną, co?
2: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
0: No.
2: Imigrant Fimi Guerrero.
0: Okej. Więc w takim razie ulubiony film?
2: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
0: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
2: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
0: Dlaczego hip-hop?
2: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
0: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
2: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem... Tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... Taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
0: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
2: Może Stormzy na openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
0: Za A$AP Rocky'ego, bo go powinęli go wtedy.
2: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no, tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
0: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny rap?
2: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no, jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
0: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
2: Nie, nie, nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
0: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
2: Też. Też nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
0: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę, skąd ksywka, o.
2: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba trzy dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie, pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
0: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
2: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
0: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? No. Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
2: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
0: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad, że na przykład pierogi możesz
2: tak,
0: kupić.
2: Tak, trochę tak.
0: Obiad taki po prostu przygotowany.
2: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji, czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki i to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
0: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
2: Tak, tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
0: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
2: A, okej. Okay. Ja myślę, tego...
0: Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
2: proszę
0: tekst twojej piosenki. Więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
2: pamiętam,
0: że latałem, ale
2: dzięki.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
2: Czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
0: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
2: Dobrze. I zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood, zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
0: Rozgrzewka, tak. Jeżdżamy, tak jest.
2: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak crash test dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, crash test dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
0: No, ale
2: czy
0: to
2: ta
0: jest
2: furka może przetrwać?
0: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czuję się trochę tak jak crash test dummy.
2: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, Company, że no zakładamy
0: biznes. Firmę.
2: Tak.
0: Z moją muzyką.
2: Tak jest.
0: Tak jak Taco Corp.
2: Tak, dokładnie. Honey Bands on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. No, chciałbym zarobić tą kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
0: Normalna sprawa.
2: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
0: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
2: I zażarła całkiem fajnie.
0: A to What You Say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
2: Co
0: powiesz na te wersy, czy...
2: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie, codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
0: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
2: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Deli Supreme, bo staram się tu...
0: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie, tego nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
2: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
0: i
2: w to
0: możemy sobie tak przełożyć
2: wielką wiarę.
0: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
2: Na jego Stadium Tour w Japonii.
0: Czy tak,
2: co... Właśnie nie do końca tour.
0: Co on tam chciał, nie pamiętam już, co on chciał wygrać, bo...
2: Bo chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to się
0: chyba
2: wydarzyło.
0: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał. Nie
2: możliwe.
0: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja
2: możliwe,
0: też nie oglądałem
2: on się
0: przy premierze.
2: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
0: Nie, spokojnie to. Myślę, że że w dzisiejszych czasach, i tak wszyscy wiedzą, po 2 tygodnie po co się dzieje w takich temat.
3: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
0: Okej, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
3: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły, przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie trzy słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o The Life I Had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
0: Mhm.
3: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no, ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy J. Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
0: słyszałem.
3: Poczekaj,
0: przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
3: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kameralne zajęcia.
0: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
3: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
0: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
3: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
0: Przed nim to było na żywo?
3: Tak, na żywo przed nim.
0: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
3: tak,
0: byli?
3: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
0: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyki wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja.
3: No na pewno.
0: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
3: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No ale zarapowałem numer, też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam, zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. Jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
0: To było po polsku?
3: Tak,
0: to jest
3: tak, to było
0: już
3: po polsku.
0: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
3: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopyrtnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
0: Dał ci uznanie oczami?
3: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
0: Okej. Okay.
3: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thought, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na

0: sousyk, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
1: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
0: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
1: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
0: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
1: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
0: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
1: Pozdrów go ode mnie.
0: Pozdrowie.
1: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
0: Ale iSpirit, zarobię na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
1: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
0: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bari, Zombari, Zombari, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
1: Refren mamy.
0: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
1: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
0: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. No i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
1: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
0: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
1: Pozdrawiamy, tak jest.
0: Więc to mamy dwa, cztery,
1: czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
0: No nie wszystko.

0: wszystko. No wiadomo, że i potem jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no. Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam na 2-3 lata pracowałem. No, kropka.
1: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
0: Tak.
1: Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
0: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
1: Oczywiście.
0: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
1: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
0: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
1: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami.
0: Tak.
1: Że cały, w sensie, wiesz, cały background...
0: Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no. Raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
1: nie, bo ludzie
0: dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak. Poszło viralem.
1: No
0: i ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
1: Mylone jest... jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo to też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
0: no już ktoś postawił na tobie krzyżyk, to ciężko go przekonać. No,
1: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
0: jasne,
1: ja, jak się denerwuję
0: bardzo
1: teraz.
0: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego.
1: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
0: mogę
1: tego
0: się,
1: słowa.
0: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji
1: to,
0: tego
1: to
0: słowa.
1: To ile znasz, ile jest?
0: Kurde, no w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
1: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
0: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żeby mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
1: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
0: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni.
1: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
0: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu strzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie DevJamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 000 polubień, i to wtedy widać, że była dopalana reklama. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
1: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś?
0: Tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
1: Od pierwszego fragmentu to już było.
0: Tak. I tak jeszcze do tabedy z tymi budżetami. Tak, DevJam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
1: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili poprzedniej? Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
0: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł. I budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: Dokładnie. Więc znowu, zarzuty o jakieś horrendalne budżety i tak dalej są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie, możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
1: Okay.
0: Więc no nie, te zarzuty są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka po prostu obroniła się sama.
1: I udało się, i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
0: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
1: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
0: To jest trochę loteria.
1: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
0: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
1: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
0: Tak, ta muza to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu ta muza to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Ja to 2026, God, to się udało.
0: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
1: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim, czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
0: Bardzo go lubię. W sensie, jakby koleś jest po prostu hegemonem.
1: Gigantem,
0: jest
1: tak.
0: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
1: Lubię tę płytę, uważam, że to
0: Whisper
1: jest...
0: Whisper My Name, tak. Taki sztos. Genialny
1: najlepsza, najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
0: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie... I uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
1: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
0: Nie.
1: Ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
0: Ciężko wygrać.
1: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
0: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
1: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek
0: upłynął. No, czy ja wiem. W sensie...
1: Nie będzie blokował.
0: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
1: Dobra.
0: Jakoś w to nie wierzę.
1: Dobra, dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus 1 Drake, zrobiłbyś?
0: Nie.
1: A jak urośniesz tak jak on?
0: Nie, 3 razy nie, 4 razy dzień.
1: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
0: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
1: Okej, okay, mamy... to jest większe... to jest większe.
0: To jest większe niż twoja dywidenda, to ewidentnie robię to konsekwentnie. To, znowu, czysto przewózkowe linijki, słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
1: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
0: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
1: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
0: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytanie mi wiercą, when I put a bad, bad bitch in a friendzone, sorry, ale mam...
1: To w sumie teraz o mnie, tutaj o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
0: tak,
1: to...
0: Tak, już pytanie mi wiercą. Może nie konkretnie o to, when I put a bad, bad bitch in a friendzone, ale tak, pytanie mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody...
1: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
0: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
1: Tak.
0: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie mogłem przego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
1: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
0: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
1: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
0: tak,
1: tam
0: tak,
1: z
0: tak. Jesteśmy wielcy,
1: robotów.
0: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walną Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
1: Nie każdy wie, co to jest Rico też. A to jest też fajna przewieziona linijka.
0: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest rozie, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę i mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale breath control still tight jak stilo, czyli wszystko jest ok. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje. Mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
1: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieść dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach, i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
0: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
1: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
0: Zdecydowanie, bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę mi się cywinęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, It's been a couple months, I'll believe it when it comes, i wracamy z ostatnim
1: refrenem.
0: Powtórzeniem refrenu.
1: Ten moment, na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino...
0: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
1: Tak, kawałek, no.
0: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
1: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
0: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
1: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej strony powiedziałem po polsku.
0: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
1: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
0: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten...
1: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
0: Starałem się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
1: My się tutaj...
0: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
1: Że miał być już puszczony?
0: W sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem.
1: A
0: z kolejnym numerem.
1: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
0: Słuchaj, no to jest jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie nie.
1: Może mu się tak udać.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zapas. Więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
1: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
0: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam wskoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest... normalne, no niestety to jest po prostu normalne i Wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
1: To jeszcze odnośnie komentarzy.
0: Żeby mnie pozdrawiają.
1: Tak, jeszcze nie. Ja to też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
0: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
1: Boże, czuję się,
0: Izraela.
1: Jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
0: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
1: Mnie też, no.
0: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
1: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od pytania, jak ty się czujesz?
0: No, jest duży wętlik w głowie, wiadomo. Adaptuje się z dnia na dzień.
1: Jeszcze z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Jesteś, ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, aha, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
0: Ani ten, ani ten.
1: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
0: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście, dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak, to nie, ale słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nowa unica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że kurde,
1: ale to jest,
0: serio?
1: Nie. Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
0: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani...
1: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
0: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał. No, po tak. Pierwsze, on ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
1: Bliźniakami na majku.
0: Nie, tak samo Taco.
1: No właśnie, skąd ten Taco?
0: Żaden Taco, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
1: Gdybyś chociaż miał wąsy.
0: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc... Więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka Taco, więc znowu, ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
1: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
0: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
1: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
0: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy... Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
1: Spoko, ja też
0: slaperem.
1: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się nigdy czyta.
0: Och, de Voix, czy coś takiego?
1: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
2: Nie wiem.
0: O. Dzięki, dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, Itako i Shafter. Genialne. Atako?
1: Swoją drogą?
0: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
1: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
0: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
1: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
0: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
1: To byłem Jay Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
0: Śliczno. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
0: cała przyjemność po mojej stronie.
1: Że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: FM Warszawa. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Szanowni Państwo, otworzył tę rozmowę mój dzisiejszy gość, Antek Pik-Pik. 7 sierpnia premiera twojej płyty miała miejsce A-Star, debiutancka płyta Antka Pik-Pik, czy też Pik-Pika, w zasadzie jak powinienem, bo jestem przyzwyczajony mówić do ciebie Antek Pik-Pik. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
3: No to jest moja ksywa na Instagramie, nie?
2: Okej.
3: Okay. Artystyczna to jest po prostu Pik-Pik.
2: Czyli powinienem mówić debiutancki album Pik-Pika. Czy debiutancki album Pik-Pik?
3: I tego też nie wiem, nie? Ogólnie myślę, że Pik-Pika brzmi tak, kurde... Nie wiem, myślę, że gorzej brzmi niż okay. Pik-Pik.
2: Ale z drugiej strony dziwne nie odmieniać, nie? Nie,
3: no wiadomo, ale w sumie... Dla mnie to w sumie trochę nie ma znaczenia, nie?
2: Okej. No. To po prostu będę omijał twoją ksywę, żeby
3: tak,
2: sprawić ci przykrości.
3: Tak, omijajmy tą ksywę, jest tak ciężko dla mnie, kurde.
2: Słuchaj, sam sobie taką wybrałeś, no.
3: No naprawdę, serio.
2: A jesteśmy 2 lata po naszym pierwszym spotkaniu, kiedy widzieliśmy się przy okazji premiery twojego pierwszego wspólnego singla z twoją siostrą, z Marianną Matyją. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? 2 lata się nie widzieliśmy, chłopie, to kopę lat.
3: No właśnie. Ja mam wrażenie, że ogólnie za każdym razem, jak tutaj do was przychodzę, jestem w jakimś totalnie innym takim stage'u życia i mam takie refleksje, że takie, że kurde, nie no, ja pamiętam, jakim ja byłem wtedy szczylem, nie? Jaki ja byłem po prostu jakim mały, w ogóle nic nie kumałem, co nie? I w ogóle nie rozumiałem, o czym ja w ogóle gadam, ale myślę, że za 2 lata na przykład, jak się znowu spotkamy,
2: powiesz dokładnie to samo.
3: To też pewnie powiem to samo, nie? Ale dużo się zmieniło, no. Myślę, że przeskilowałem na pewno w muzie, jakoś też tak bardziej mam jakąś taką wytyczoną drogę po prostu w głowie, w jaką stronę chcę iść i tak dalej, i jak to ma brzmieć, o czym to ma być. No, a życiowo w sumie coraz lepiej. Coraz fajniejsze projekty, bardziej szalone i tak dalej, i w sumie coraz jestem bardziej zadowolony, więc w sumie wszystko kozak.
2: Powiem ci, że miałem bardzo podobną refleksję odnosząc się do tego, co powiedziałeś, jak obejrzałem sobie dzisiaj kawałek tego naszego wywiadu sprzed 2 lat o. I patrzę w ogóle na siebie nawet też i mówię, ja tak wyglądałem w ogóle, nie? To jestem ja. I mam wrażenie, że też jestem w kompletnie innym miejscu w życiu, nie? Że jakby świadomość i tak dalej, to skacze wykładniczo w ogóle, im starszy jesteś, nie?
3: Tak.
2: Że no tak sądzę. Nie wiem, czy też tak masz.
3: Kurde, no już właśnie... Trochę u mnie już jest ten moment, nie? Kiedy tak się zastanawiam, czy jestem jeszcze mega młody, czy właśnie jestem już, wkraczam w jakąś taką erę
2: dojrzałości, dorosłości?
3: No. Wiesz, że mam...
2: Czym to się objawia?
3: Chyba po prostu liczbą. W sensie, że w grudniu mam 24 i pamiętam, że jak myślałem o takich 24-latkach, jak miałem, nie wiem, 19 lat, 20, nie wiem. Jezu, jakie staruchy, nie wiem, co to jest w ogóle. Czy ja w ogóle się jeszcze będę interesował internetem, czy ja w ogóle będę oglądał memy, może co chodzi? No, nie wiem.
2: A jak wyobrażasz sobie siebie w wieku 30 lat na przykład, to co widzisz? Taki, nawet jeżeli tego nie robisz na co dzień, to jak teraz sobie myślisz o sobie w wieku 30 lat, to gdzie jesteś, z kim, w jakim, nie wiem, anturażu, czym jeździsz, czym się zajmujesz?
3: Myślę, że zajmować się na pewno muzyką, to zdecydowanie, w sensie, no na pewno zostanie ze mną na długo, czy to w formie po prostu jakiejś swojej solowej kariery, czy to z kimś, czy to, nie wiem, komponując cokolwiek, ale tak życiowo to nie mam pojęcia, ja nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem, serio.
2: Czyli nie masz takich, nie wiem, milestone'ów, które musisz sobie odhaczyć, że kiedyś spisałeś sobie bucket listę, co zrobić przed 30 i musisz to odhaczyć, że 31, nie. Mam 2 dzieci na przykład, tak, jedno w znaku koziorożca, a drugie w wodnik.
3: Nie, no trochę na to przyjdzie czas, nie, kiedy poczuję. I może to się stanie za rok, albo może za 10 lat, albo za 5, nie wiem. Nie wiem nigdy. Ale nie, no raczej właśnie właśnie idąc jakimś takim schematem, to raczej właśnie nie mam go, nie? Mhm. Nie, to po prostu się zobaczy w sumie. Jak nie będzie żadnej zmiany, no to okej. Okay. Tak, takie życie wytyczyło mi drogi po prostu i tyle.
2: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim razie w tym momencie.
3: No tak, no. Mega, mega, mega, mega.
2: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
3: Tak, uważam, że tak. No, ale uważam, że to jest duża zasługa jakaś taka moich rodziców, wydaje mi się.
2: O.
3: No, że jakoś tak, tak sobie ostatnio przekminiałem, że w ogóle chyba nie mam traum życiowych i jakichś takich złych, jakichś takich momentów, gdzie mógłbym wspominać, że coś złego się naprawdę stało, nie? Tak znaczącego. Chyba, że nie przykuwam do tego dużej uwagi i po prostu jakoś, nie wiem, albo mam twardą dupę, czy coś takiego, nie wiem, ale wydaje mi się, że serio po prostu w każdym etapie jakiegoś mojego życia i w dzieciństwie i w sumie jakimś tym takim wieku okołoszkolnym i w sumie teraz, no to wszystko, czego się podejmuję, to w sumie jakoś tak mi wychodzi, no i w sumie otaczam się mega spoko ludźmi, nie?
2: No. Spoko, że to doceniasz, bo ja mam wrażenie też, że bardzo często ludzie, którzy mają podobną sytuację, czyli nie przeżyli jakichś traumatycznych sytuacji, nie mają właśnie do czynienia z, nie wiem, jakąś niewiarygodnie dużą ilością, powiedzmy, zła ogólnie w swoim życiu, to mają takie skłonności do romantyzowania tego, nie? Że właśnie, że kurde, wiesz, oglądają wszystkie gangsterskie filmy i mówią, o, chciałbym być ten gość, nie? Na przykład. A rozumiem, że u ciebie to tak nie działa, że nie masz tak.
3: Nie, nie, ale nie uważam, że to jest w sumie złe, na przykład, nie? W sensie wytaczenie sobie jakichś takich a la idoli, co nie, jakichś takich wzorców. Na chwilę możesz być gangsterem, spoko. Git, nie? No.
2: W sumie twoja ksywa wzięła się od gangsterskiego pik-pik, tak? Bo to jest, mówisz, że od Malika.
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie.
2: Wydawało mi się, że oglądałem twój rolkę z wywiadu z Szymonem Fuksem i mówiłeś tam, że to właśnie zaczęło się od tego.
3: Ogólnie nie, nie, nie. To
2: ty
3: chyba
2: coś wyciął z kontekstu, cwaniak, w
3: tak,
2: takim razie.
3: Serio?
2: Wydaje mi się, że tam był taki opis albo, kurde, to było parę dni temu, jak to oglądałem.
3: Serio?
2: No.
3: Kurde, no to w sumie nie pamiętam, ale nie, ogólnie prawdopodobnie to wyszło z kontekstu takiego, że każdy myśli, w sensie może nie każdy, ale dużo osób, po prostu spotykam się z tym, że dużo osób mówi, że to jest po prostu od Malika, nie? Pik, pik, ha, ha, ha. I w sumie, szczerze mówiąc, też bym tak myślał, nie? Bo to jest, w sensie, ogólnie zajebiście to brzmi i tak dalej, ale ja w ogóle jak po prostu zakładałem swoją ksywę, wiesz, wymyślałem swoją ksywę, no to ja w ogóle nie słuchałem polskiego rapu, nie?
2: Aha.
3: Ja pierwotnie to w ogóle moja pierwsza po prostu rapowa playlista miała nazwę Pik Pik na Spotify'u i tam były jakieś tam rzeczy typu Uzi, Killy, Travis Scott, wiesz, jakieś takie po prostu ksywy w sumie, której każdy słuchał. No i w sumie jakoś tak później powstało, że w sumie uznałem, że to będzie Antek Pik Pik. Czemu? Nie wiem. Chciałem coś catchy. No, ale od Malika nie. Ale w sumie
2: to wydaje mi się, że to było tak, że ja teraz wcieliłem się w tą osobę, której ja nienawidzę w internecie, która ogląda tylko sam początek czegoś i później wyciąga wnioski. Że ty powiedziałeś po prostu na początku tej rolki, że wszyscy myślą, że wzięło się to od Malika i potem skończyłem oglądać. I dlatego teraz sieję dezinformację w internecie.
3: No.
2: Dobrze, jesteś na miejscu i że to wyjaśniłeś w takim razie. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym amerykańskim rapie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że słuchanie polskiego rapu, no owszem, byli ludzie, którzy to robili, ale jednak ten rap zagraniczny to było to takie bóstwo, nie? Do którego każdy chciał dążyć, nie? Które każdy pokazywał za przykład. W 2026 roku mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie, że polski słuchacz totalnie się przewartościował i że polski rap jest teraz totalnie na podium, na pierwszym miejscu pudła, a amerykański owszem istnieje tak raz do roku, jak jest cloud, to możemy się pojarać trochę trapem, nie? Też masz takie odczucia, że polski rap jest na fali?
3: No myślę, że zdecydowanie nie, no to bardziej sobie tak patrząc, już nawet nie porównując polskiego rapu do amerykańskiego, tylko bardziej amerykańskie na przykład do UK, co nie? Że tam po prostu powstało tyle takich świeżych ksyw, jakichś świeżych brzmień, że ludzie też bardziej po prostu wolą się jarać UK niż Ameryką.
2: Tak.
3: A w sumie jak później mają wybór pomiędzy UK a Polską, no to też są po prostu dwa różne brzmienia też, co nie? Ale no konkluzja jest taka, że ogólnie zajebiście. Że ogólnie zajebiście, no bo po prostu więcej ksyw z Polski ma tak jakby ma potencjał.
2: Tak.
3: I no i po prostu coraz więcej ludzi słucha polskich artystów, no i zajebiście, nie? W sumie do tego dążyliśmy trochę, nie? Dążyliśmy. Nie wiem, czy mogę w sumie też być tak jakby częścią tego, no bo dopiero realnie wydaję numery od 3 lat, nie? Ale kultura, no tak jakby... Zrobiliście to.
2: Jestem ciekaw, czy, albo w zasadzie nie czy, tylko kiedy będziemy świadkiem takiego follow polskiego rapu. Bo to jest jak ze wszystkim, nie? W sensie, wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy już po prostu w piku popularności i to będzie tak samo jak z amerykańskim rapem, gdzie on po prostu zacznie się nudzić, bo zacznie być taki sam, nie? I kiedy się odbijemy od tego szczytu? Gdzie jest ten szklany sufit dla polskiego rapu? Wydaje mi się, że już od paru lat ludzie mówią, że to się zbliża, ale jeszcze nie nadeszło, nie?
3: Wiesz co, nie wiem w sumie.
2: No to jest takie bardziej analityczne, filozoficzne pytanie.
3: No ja myślę, że... Nie, w sumie trochę nie mam zdania, co nie? Uważam, że tyle się jakiś tam świeży ksyw pojawia w Polsce i jakichś takich fajnych brzmień, że ludzie kombinują, nie? I to jest mega spoko. Że w porównaniu do zeszłego roku, czy na przykład do właśnie czasu dwa lata temu, no to po prostu z roku na rok, no to pojawia się tyle zajebistych ksyw, że mega spoko.
2: Próg wejścia też się zmniejsza za każdym razem, mam wrażenie, nie? Mm-hmm. Moim zdaniem moment, w którym w ogóle weszło AI i pozwala na robienie muzyki, no to już ten próg jest, szoruje pod nie po prostu, nie? I jakie ty masz podejście na przykład do... Korzystasz ze sztucznej inteligencji w jakichś twórczych celach, powiedzmy?
3: Szczerze mówiąc, nie.
2: W ogóle? Nawet nie wiem, podaj mi 5 raperów, którzy mogą mnie zainspirować, albo coś
3: nie,
2: takiego.
3: Nie, nic z tych rzeczy? W ogóle nie. W sensie, jeżeli chodzi o digowanie muzy, to w sumie po prostu ja bardzo dużo samemu czasu spędzam na digowaniu na Spotify'u, nie? W sensie pod względem algorytmów, bo no Spotify ma zajebiste algorytmy. Mhm. I realnie no codziennie znajduję mega spoko jakieś numery i tak dalej, które mi się inspiruje. W sensie któryś, no w sumie tyle. Ale z AI, no to w sumie nie, bo ja nie wiem trochę, jak się tego używa. Okay. Mam ChatGPT i mam ChatGPT Plus. Aha. Właśnie. Używałem na przykład do robienia jakichś tam mock-upów takich ciuchowych, nie? Jak na przykład mam coś w głowie, jak sobie tworzyliśmy merch, czy w sumie na przykład była ta kolaboracja ze Swarovskim, co projektowałem, to też po prostu próbowałem tak jakby wrzucić to, co mam w głowie po prostu na mock-up, żeby to przedstawić, ale też jakoś słabo to wychodziło w ogóle i tak się odezwałem do ziomka, który w sumie jakby do po prostu ziomka grafika i też ogólnie no w sumie tyle. Ale czy jestem fanem AI? Informacyjnie spoko, zajebiście i tak dalej, ale twórczo uważam, że nie? Jakoś nie próbowałem w ogóle tego używać, bo może się boję, nie wiem, ale tak uznaję, że w sumie to, co od serca chodzi, to najlepiej, nie? Ale mam na przykład przyjaciółkę, która robi jakieś disy na po prostu swoich najlepszych ziomali.
2: Okej. Okay.
3: I właśnie z tą apką Suno chyba, czy Sumo?
2: Suno, no.
3: Suno AI. I no to jest nie?
2: Bo potrafi.
3: To jest szalone, nie? Mm-hmm. Że ona ma po prostu, no nie wiem, może z 8 linijek tekstu, 12 i dość robi cały numer bazowany na tym i to nie brzmi obrzydliwie, nie? Mm-hmm. To, mm-hmm. Właśnie to jest przerażające, że to nie brzmi obrzydliwe.
2: Tylko wydaje mi się, że cały czas jeszcze jesteśmy w tym momencie, gdzie można jeszcze mniej więcej domyślić się po tym, jak brzmi piosenka, czy ona została zrobiona przez AI, czy nie. No. Ale im dalej w las, tym trudniej będzie nam to zrobić, nie? I nagle znajdziemy się w momencie, z ręką w nocniku się obudzimy wszyscy, że na nasze ulubione playlisty, na naszych serwisach streamingowych, czy nawet w FM-ach, oby nie, zaczną być grane te numery. Podejrzewam, że numer Rubbers od Phoenixa Flexin, nie wiem, czy kojarzysz ten kawałek.
3: Nie.
2: Nie kojarzysz? To zaraz ci go puszczę w ogóle, bo to jest, podejrzewam, że słyszałeś go raz chociażby. Mm-hmm. To jest gość z Shoreline Mafii, który zrobił numer właśnie Rabez, który był totalnym viralem na TikToku i nie tylko zresztą. No i okazało się, nie wiem, miesiąc później, choć były domysły wcześniej, że to jest numer zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję, nie? Szczególnie patrząc na to, jak ten gość wykonuje go na żywo. Po prostu nie potrafi tego zrobić najzwyczajniej w świecie, nie? A to był raper, to poczekaj, puszczę ci, żebyś miał referencję. O, to jest to.
3: A, znam, no. Serio, to jest AI? Serio?
2: No. To znaczy, wydaje mi się, że nie padła taka stuprocentowa i ostateczna deklaracja od samego Phoenixa, ale wydaje mi się, że już producent bodajże się do tego przyznał. Poza tym naprawdę wystarczy sprawdzić, jak Phoenix Flexen śpiewa tą piosenkę na żywo. I to jest kompletnie co innego, nie?
3: No to to jest, no to jest crazy, no. Ja wajbowałem do tego numeru chyba z 20 razy przez ostatnie 2 miesiące, czy coś takiego, z ziomalami?
2: Stary, ja miałem takie wyrzuty sumienia, bo miałem dokładnie tak samo, nie? Też naprawdę podobała mi się ta piosenka. Mówię, o, raper, który robi, wiesz, gangsterski...
3: W ogóle zajebisty numer, no.
2: Rap z West Coastu, robi nagle synth pop, synth wave z lat 80., nie? Jak w Vice City. A okazuje się, że to nie on, to Suno. Więc widzisz, sam już dałeś się złapać, nie?
3: Tak, no.
2: I sporo z nas.
3: No i trochę później, czy wiesz, czy w sumie słuchasz czegoś, bo ci się podoba, czy właśnie nie będziesz tego słuchał, no bo w sumie tak się nie powinno robić, nie? I tak jakby to jest jakiś taki pstryk w kulturę i po prostu to jest słabe, nie? No. Jakimi wartościami się, kurde, kierujesz?
2: No i widzisz, ale teraz, jeżeli AI zrobi piosenkę, która ci się podoba, to masz jej nie słuchać tylko dlatego, że to jest nieetyczne? No widzisz, no, za gwóźdka. No.
3: Ja bym ogólnie był bardziej za właśnie tym, żeby nie słuchać, nie? Mhm. No bo to, wiesz, to jest... To nie ma duszy. Mhm. Po prostu. Mhm. To nie ma duszy.
2: Pełna zgoda, pełna zgoda. Pytanie, wiesz, to człowiek nadaje duszę rzeczom, nie? Więc... Może to zrobić jakby z perspektywy tej trzeciej osoby, czyli coś nie ma duszy, ale ty do tego podejdziesz i nadasz temu sens, to nagle zaczyna może ją mieć. No ale filozofujemy chyba trochę za bardzo, wydaje mi się, mój drogi. Ale podoba mi się strona, w jaką idzie ta rozmowa. Pytanie, od którego zaczęliśmy, to było pytanie, co zmieniło się w twoim życiu przez ostatnie 2 lata
3: bez
2: od naszego
3: kiku.
2: Spotkania ostatniego. Skończyliśmy na Phoenixie Flexen i utworze Rubbers i rozkminach o etycznych kwestiach słuchania muzyki robionej przez AI. A moje drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Na pewno jeździsz trochę lepszym samochodem, Wing. Audi RS3 oklejone w twój nowy album?
3: Tak, no.
2: Czy tak się debiutuje dzisiaj na rynku muzycznym?
3: Myślę, że nie. Myślę, że to by po prostu... no właśnie tak sobie myślałem, czy w ogóle to robić. Oklejać po prostu furę. Mhm. I uznałem w sumie, że jeden taki głupi mega wydatek na jakiś czas... już nie mówię o jakimś tam okresie, no po prostu jakiś czas, no to spoko, nie? W sensie tak sobie myślałem, że jeżeli mam po prostu opcję, już żyją z tym życiem, mam 23 lata i tak jak będę miał po prostu 30 lat i sobie pomyślę, kurde, mogłem w tym wieku po prostu, miałem kasę na to, żeby sobie okleić furę i po prostu mieć furę z Need for Speed'a i mieć, no w sumie tyle i czemu tego nie zrobiłem? No to bym żałował.
2: No jasne. No.
3: Myślę, że bym żałował.
2: To jest chyba odpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy, po prostu.
3: No tak, no w sumie tak. Mhm. Kiedy, jak nie teraz.
2: I chyba byłeś na wakacjach niedawno, też to się... Czy się...
3: Byłem, no.
2: Gdzie byłeś?
3: Kurde, byłem... No właśnie trochę to tak wyszło, że wydałem album i kurde...
2: I uciekłeś.
3: I uciekłem, a tak nie miało być. Okay. Tak nie miało być. Ale no w sumie i tak głównie tak jakby moja komunikacja z widzami, ze słuchaczami przeprowadzam w sumie ją przez Instagrama i TikToka, więc w sumie to trochę to ma znaczenie, nie ma znaczenia, nie, raczej nie ma znaczenia, przynajmniej u mnie. Może tak mi się wydaje, ale no tak wyszło, że w sumie wyleciałem do... Byłem w Nicei. Byłem w takiej miejscowości Ravello we Włoszech i w Poznaniu?
2: Na wakacjach w Poznaniu, no.
3: No. No i w sumie tyle. No i te pierwsze dwa tripy to były bardziej takie odpoczynkowe, bo przez w sumie długi czas jakoś tak nie miałem takiego czasu, gdzie leżałem tydzień i w sumie mogłem sobie się zająć social mediami tak w ogóle bez żadnej przekminy i sobie tak odpoczywać. W sumie to było jedyne, o czym tak, w sensie co tak jakby musiałem, bardziej chciałem robić, co nie? I tak sobie odpoczywałem w sumie z rodziną i no w sumie teraz jak wróciłem do Poznania, to w sumie nawalałem muzę przez cały tydzień i no w sumie zrobiłem sobie takiego kampa z Kruchem, w sumie z którym produkowaliśmy cały album, nie? I mega fajnie.
2: Płodnym artystą jesteś w takim razie. Dopiero wypuściłeś album i już do roboty.
3: Trochę tak, no bo jakoś miałem taką artyści wydaje mi się, że będą wiedzieli, o co chodzi. Jakaś taka trochę jak wydajesz album, to ja przynajmniej byłem taki trochę za

0: W sensie mam plan trochę, jak to zrobić, ale trochę wydaje mi się, że w mojej takiej kwestii wydawania następnego albumu w jakimś takim szybkim czasie, to, to nie wiem, czy jest sens po prostu, nie?
1: Mhm. Raczej nie, no wydaje mi się, że... No,
0: które muszę się bardziej dostosować do rynku i do jakiejś takiej formy i... No, ale mam to fajnie przeklinione, więc spoko.
1: Cieszę się, czekamy w takim razie na dalsze ruchy, ale zanim dalsze ruchy, to przejdźmy do twoich obecnych. I moje drugie pytanie tego wywiadu, które miałem zadać po 25 minutach rozmowy, mniej więcej. No, coś takiego, mniej więcej 20, 23, 22 minuty. I to miało być trudne pytanie na początek, ale niestety nie będzie na początek, ale będzie nadal trudne. Daj mi swoje top 5 raperów of all time. Nieważne, czy z Polski, czy z zagranicy, jak chcesz, możesz zrobić i Polskę, i zagranicę w top 5, albo możesz podzielić sobie na top 5 zagranica i top 5 Polska.
0: Dobra, to myślę, że podzielę. Kurde, mogę ściągnąć po Spotify?
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobra, ale myślę, że... Kurde, no to jest ciężkie pytanie, ale myślę, że zdecydowanie z takich zagranicy to na bank znalazłby się tam, muszę tak hierarchicznie?
1: Nie.
0: Okej, okay. To na pewno by się tam znalazł Mac Miller, na pewno by się tam znalazł Kendrick Lamar, mimo tego, że Kendricka nie słucham aż tak mega dużo, ale uważam, że po prostu jest, no MC, no mega dobry MC. Mm-hmm. Mega dobry to też jest tak, może nawet ujmujące. Kogo bym jeszcze dał? Ja myślę, że bardziej z jakiejś nowej szkoły, nie? Mm-hmm. Lil Yachty, uważam, że żebym go tam wrzucił. Bo on ma mega dużo jakichś takich stylówek, co nie? Z którymi po prostu się utożsamiam i jest naprawdę dobry w tym, nie? Mm-hmm. Miał chyba tam, nie wiem, chyba rok temu albo dwa lata temu miał taki moment, kiedy realnie on chyba puszczał, albo miałem takie wrażenie, albo nie, ale wydaje mi się, że on puszczał stary co tydzień numerek Malik Montana przez chyba pół roku.
1: Tak.
0: I zawsze było coś innego, zawsze było coś takiego świeżego i no zajebiste.
1: On bardzo dużo współpracuje też z innymi artystami, pisze dla nich w ogóle rzeczy.
0: To jest mega fajne, nie? W sensie sam nawet też ten collab ich z James Blake'em, on jest takim pełnym artystą, nie? Ale też bym go właśnie wrzucił w top raperów. Jeszcze dwa zostały.
1: Tak jest.
0: Na pewno kogoś, jakiegoś gołta pominę, nie?
1: No słuchaj, już nie wymieniłeś, nie wiem, Jay-Z, Biggiego i Nasa, ale nie da się, tak? Więc... No,
0: myślę, że je, na pewno. Okay. Kanye West. Aha. To zdecydowanie. Muszę zrobić dobre filtrowanie na ostatnie.
1: Na razie jest solidnie i ciekawie.
0: Tak.
1: Lil Yachty w top 5 raperów chyba jeszcze nie słyszałem.
0: Okej. No to... Na przykład, dobra, ostatnie miejsce myślę, że daję Guru z Gangstar.
1: Okej, dobra. No,
0: ale chyba stronę. Tak, w sensie, za czasów takich licealnych, mam taki jeden kawałek, którego tak katowałem i no i też w sumie później po prostu sobie trochę go słuchałem i tak dalej, ale no, Gangstar trochę, no.
1: Podoba mi się to top 5, jest szacunek dla totalnej klasyki, jest szacunek dla protoplastów nowej fali, no i jest szacunek dla goatów absolutnych, czyli Kendrick i Mac Miller, myślę, że spokojnie jednym tchem wielu ludzi by ich wymieniło wśród goatów właśnie of all time. No to jeszcze Polska nam została.
0: Best kid.
1: To będzie prościej czy trudniej?
0: Myślę, że prościej, no bo mam po prostu mniej kandydatów,
1: okay. Hmm.
0: Ale no też zważając na fakt, że ja tak jakby nie słucham polskiego rapu od mega długiego czasu, co nie, mm-hmm. To no w sumie to nic, po prostu wymieniam. Myślę, że na pewno Mata i BDS by się tam znaleźli.

0: Рехупея.
1: Okay.
0: Рехупея.
1: Z tym guru z Gangstar. Tak. Obecny w top 5 w Polsce też.
0: No i właśnie, no. No i właśnie, no.
1: Mata, Rychu, PDOS. Jeszcze dwóch.
0: No chyba najbliżej mi ogólnie do jakoś miesiąc po prostu po raperach, których najwięcej słucham, co nie?
1: Totalnie fair.
0: No to, no to myślę, że Sobel.
1: Okej.
0: Okay. Dałbym Sobel, realnie. I... Tylko, że wydaje mi się, że... Właśnie kurde, no bo ja też tak nie patrzę po prostu stricte rapowo, co nie?
1: That's alright.
0: Bo bardziej no, artystycznie wiesz, po prostu.
1: Pewnie. Bo patrząc na to, że wymieniłeś Liliatiego poprzednio, no, no to tak, na to to wskazuje.
0: No, no i gin, no to dajmy top 5 artystów. No i chyba ostatni to... Nie mam pojęcia, chyba nie. Nie wiem.
1: Pik może po prostu.
0: Nie, myślę, że jeszcze nie.
1: Okej,
0: okay.
1: Ale będzie?
0: No pewnie tak, no. Pewnie się kiedyś znajdzie.
1: To mam tutaj pytanie o twoje aspiracje, to może przejdźmy sobie do nich od razu, w takim razie, skoro przy tym jesteśmy. Taka rapowa buta typowo, prawda, czyli że jestem raperem, jestem najlepszy, nikt nie jest lepszy ode mnie, to było bardziej trochę takie podejście, nie wiem, które królowało może z 10 lat temu. Dzisiaj też coś z tego zostało, ale mam wrażenie, że jest sporo więcej pokory w ludziach, jednak w artystach, szczególnie w tych debiutujących, w nowych artystach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. O tobie nie mówię, że dopiero zaczynasz swoją przygodę, no bo już parę ładnych lat jesteś obecny na rynku, natomiast wydajesz dopiero swój debiutancki album, więc możesz się poniekąd tak czuć. Czy mówisz teraz serio? Czyli chcesz być wymieniany przez Pik-Pika Juniora za 25 lat jako top 5 polskiego rapu obok Rycha P i BDS-a i Maty? Czy to jest twoja ambicja?
0: Czy raperów raczej nie wiem. Myślę, że na pewno artystów, nie?
1: Okay.
0: Myślę, że na pewno jest to moja ambicja, żeby po prostu być jednym z największych muzyków w kraju, co nie? Czy mi się to uda, nie wiem, ale no, wiesz, no będę próbował po prostu ze wszystkich sił, nie? Myślę, że na pewno pewność siebie w tym jest bardzo ważna, ale pokora również, ale jakoś tak, w sumie nie wiem, no, po prostu, żeby nie przesadzić, nie? Ale no, jestem świadom, do czego jestem zdolny i no będę na...
1: Let's go!
0: Mega się tym jaram, nie? Więc...
1: Ale to słychać. To słychać w tej muzyce. Tak sądzę. I kompletnie szczerze ja unikam jak ognia zapraszanie na rozmowę ludzi, których nie szanuję z jakiegoś względu. W sensie muszę kogoś szanować z jakiegoś względu, żeby go zaprosić, żeby z nim rozmawiać, bo wtedy uważam, że rozmowa jakoś się klei i mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? I u ciebie uważam, że mamy do czynienia po prostu właśnie z zajawą, nie? I to słychać na twojej płycie najnowszym chociażby. Koniec smarowania, mój drogi. Odniosłeś się do pewności siebie, odniosłeś się do pokory. To ja zacytuję ci twoje wersy z intra do tej płyty, moi drodzy, którą właśnie wyciągam z mojej prawicy. Płyty, która prawdopodobnie odbija wam się teraz milionami świateł, ale cóż, niech tak będzie. A-Star, najnowsza debiutancka płyta. I teraz muszę powiedzieć niestety Pik-Pika, wybacz. Antka, najnowsza płyta.
0: Jak chcesz.
1: Dobrze, dziękuję. W końcu robię to, co chciałem od lat i nauczyłem się, jak w siebie nie wątpić. Tak, nawijasz w intrze do tej płyty. Gdzie twoim zdaniem leży... To znowu będzie pytanie trochę filozoficzne i trochę trudne. Gdzie leży sekret do takiego świadomego poczucia własnej wartości? Bo jestem przekonany, że masa twoich fanów dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Podejrzewam, że są młodsi niż my często. Podejrzewam, że ludzie w moim wieku też bardzo często zadają sobie to pytanie, nie? Bo wydaje mi się, że poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, szczere i świadome, jest strasznie rzadkie u ludzi ogólnie.
0: No, prawda, no. Myślę, że nawet te najsilniejsze umysły, które mają po prostu pewność siebie i takie poczucie własnej wartości, typu milion, no to też są takie momenty, kiedy to jest zachwiane, co nie? Myślę, że dobre jest zaakceptowanie tego, że nie jesteś w stanie być kimś. Jak masz jakiegoś idola, jakiś autorytet, idola lub autorytet, no to po prostu zainspiruj się, spoko, git, ale po prostu bądź sobą, co nie? I to jest uważam, że najważniejsze, że po prostu, że ta autentyczność, inspirowanie się wieloma rzeczami, czymkolwiek, nawet jeżeli chcesz być artystą, muzykiem, no to niekoniecznie muzyką po prostu, nie? Czy rozmowami ze znajomymi, czymkolwiek, uważam, że właśnie że to jest mega ważne, no i które po prostu wszystko to później przekuwanie na jakieś rzeczy, które robisz, które realizujesz, no i to też później wpływa na twoje jakieś tam poczucie wartości, nie? U mnie na przykład dużo wpływa rzeczy, które realizuję, na poczucie wartości, i trochę, no w sumie tyle, nie? Że trochę to co sobie wymyślę, jestem w stanie to osiągnąć, no to to boostuje, nie? To boostuje że trochę tak no
1: bądź sobą, to jest trochę takie z jednej strony, wiesz, wyświechtane, banalne,
0: to
1: z drugiej
0: jest,
1: strony
0: jest mega
1: ciężko jest się nie zgodzić, nie? Tak. Tylko żeby najpierw być sobą, to w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kim jestem.
0: No nie, no
1: i
0: wiadomo,
1: to jest
0: wiadomo.
1: Ten hard part, ale tego uważam, wszystkiego.
0: Ale uważam, że w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, nie? Że bądź sobą, to jest takie banalne i tak dalej. I realnie każdy zawsze to gada. Mhm. Każdy zawsze, każdy artysta, muzyk, nie wiem, ktokolwiek gada właśnie bądź sobą, ale to jest realnie właśnie trochę ten jeden przepis, co nie? Mhm. I uważam, że porównywanie się do innych też jest na przykład słabe. W dobrym sposobie, jakimś takim rywalizacyjnym, spoko, nie? Jeżeli cię to napędza, zajebiście, nie? Jeżeli właśnie dołuje, no to po prostu tego nie rób. Tak jakby skumaj, że to jest trochę inna droga, nie? Zawsze masz po prostu tworzyć swój własny świat wokół wszystkiego, co robisz, i to jest niepodważalne i nikt tego nie jest w stanie ci zabrać, nie? Po prostu bycie sobą.
1: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I przypominam, że wyszliśmy do tego z versus twojej piosenki, z intra, czyli z pierwszej piosenki na twojej płycie, gdzie tak naprawdę w informacjach o tej płycie pisaliście wszędzie, że cała płyta jest trochę taka lekkoduszna i do zabawy i nie na serio, a dopiero dwa ostatnie numery są takie głębsze, z których można coś dla siebie wyciągnąć, które są o tobie, które są takim trochę pamiętnikiem. Tymczasem ja w intrze znalazłem też drugą bardzo ciekawą rzecz, która może nam coś otworzyć, ale nie musi. I znowu zacytuję. Straciłem połowę znajomych, bo zrobiłem co należy.
0: Że mam wyjaśnić wers.
1: Co to znaczy, co należy?
0: No, dla serca, nie? W sumie to że trochę bardziej to jest takie pokazanie, że czasami jak musisz trochę podjąć jakąś decyzję, której masz i złą opcję, i gorszą opcję, no to trochę zawsze, że zmiana jest dobra, że każda zmiana trochę jest dobra, nie?
1: Okay.
0: Że im trochę popełniasz takich więcej zmian, tym bardziej ewoluujesz, tym więcej się uczysz, im więcej razy się po prostu to tym w sumie trochę lepiej dla ciebie, nie? Paradoksalnie. Ale no po prostu sobie budujesz jakiś taki sposób na radzenie sobie z wieloma rzeczami. No i w sumie tyle, nie?
1: Nic nie jest na serio. To jest... Kurde, bo jestem ciekaw, jak bardzo możliwe, że ja sobie nadinterpretuję w ogóle rzeczy, nie? No. I jeżeli tak jest, to powiedz mi to po prostu.
0: Muza trochę jest
1: od tego, nie?
0: Jest od tego, no, żeby coś sobie dla siebie. W swój sposób, nie?
1: Ja mam takie zdanie napisane, powiedz mi, czy się z nim zgadzasz, czy nie, ale że numer Nic nie jest na serio, przechodzimy od intra do de facto ostatniego kawałka w tym momencie na płycie, to jest trochę taki twój nihilistyczny manifest filozoficzny.
0: Trochę tak. Trochę tak, serio, no.
1: Czy jesteś nihilistą, nazwałbyś się?
0: Nie, po prostu bardziej mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że... No, że w sumie koniec końców i tak nie ma, że wiele rzeczy nie ma w sumie później wielkiego znaczenia, nie? Tak. I, ale wiadomo, bez przesady, nie? Żeby w ogóle wszystko spoko, tylko żeby nie krzywdzić ludzi i żeby nie robić jakichś takich właśnie odklejonych rzeczy, co nie? Ale po prostu bardziej to jest od doświadczania, co nie? Że najwięcej zgarniesz ekspa, tym jesteś na wyższym levelu, kumasz.
1: Okej. Dobra, growa metafora zawsze jest w cenie u mnie. No. I tak sobie spiliśmy teraz klamrą ten twój album, to pogadajmy może o wszystkim, co pomiędzy tymi dwoma kawałkami. A może zacznę od tego. Masz jakiś ulubiony numer na tej płycie? Twój?
0: Właśnie dużo ziomali się ogólnie mnie odpyta. I najczęściej odpowiadam Nic nie jest na serio, myślę, że 13.
1: Okej.
0: Ale to trochę zależy od dnia. I właśnie to trochę o to chodzi, nie? Że
1: a dzisiaj?
0: Dzisiaj myślę, że nie dzwoń.
1: Okej.
0: Okay. Piąty, no. Piąty, no, ale... no to trochę wygląda tak, że one są wszystkie trochę takie inne, nie? Że one są o niczym, mimo tego, że w środku albumu nie ma jakiejś takiej po prostu, jakichś takich mega głębokich tematów, no to są one o jakichś emocjach, o jakichś takich po prostu przeżyciach, które czasami są błahe, czasami po prostu mega nieznaczące, a czasami bardziej. I właśnie trochę o to w tym chodzi, że nie zawsze wszystko jest na serio, nie?
1: Preach, no, w sensie
0: preach.
1: Potrzebujemy i zawsze potrzebowaliśmy muzyki, która trochę jest o niczym, nie?
0: No.
1: I fajnie, jak ktoś, kto robi taką muzykę, jest też świadomy tego, że robi taką muzykę, co nie? Bo mamy bardzo dużo pewnie ludzi, którzy, wiesz, myślą, że tworzą arcydzieło i dzieło życia i opisują wszystko, wiesz, co najlepsze i najgorsze w swoim doświadczeniu, a później ludzie mówią właśnie, że to jest piosenka o niczym, tak? I to jest wtedy taki przerost trochę formy nad treścią.
0: Generalizowanie bardziej, nie? No bo no, zawsze to jest o czymś, nawet jak po prostu nawijesz o nuggetsach tylko, no to jest po prostu
1: piosenka o nuggetsach.
0: No. Ale w sensie o niczym jakimś takim bardzo głęboko, jasne, wiesz,
1: tak.
0: Ważnym, nie?
1: Skrót myślowy, oczywiście, że tak. Powiedziałeś o numerze Nie dzwoń. Moment przejścia z Best Dress On na Nie dzwoń jest moim totalnie ulubionym miksem na całej płycie, bo, drodzy słuchacze, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, cała ta płyta, jak sobie ją puścicie od początku do końca i nie będziecie skipować, ma w sobie miksy, to znaczy sprawia to, że słucha się tej płyty spójnie i nie czuć tak bardzo, że zmienia się numer, a raczej czuć, że się zmienia, ale ty masz satysfakcję z tej zmiany, nie? Czyli jest po prostu zmiksowany jak taki set DJ-ski. Od początku było takie założenie, że tak robimy?
0: No właśnie trochę od początku ja nie wiedziałem, że ja będę robił album po prostu, nie?
1: Aha,
0: że się okay. Nie miałem jakiejś takiej po prostu konwencji, żeby robić album i w zeszłym roku tam w okolicach Openera, właśnie czerwiec, lipiec, coś takiego, wyjechałem sobie właśnie na kampa z Kruchym, z moim ziomkiem, z którym po prostu produkujemy i tam zaczęliśmy sobie robić jakieś biciki. I w sumie tam trochę powstał pomysł, żeby zrobić album, bo tam powstały bity do intro, tam chyba ja tam nic trochę nie napisałem, no bo to był taki duży numer, że trochę chyba potrzebowałem czasu w ogóle do tego, no bo to brzmi tak mega epicko i w ogóle, no nie no, jeden chyba z takich największych moich brzmieniowo numerów, tam powstał bit do intro, tam powstał bit do Best Dress On. Wtedy pamiętam, mega się tym zajarliśmy, jak to robiliśmy, to było jakieś, nie wiem, takie otwarcie puszki Pandory, nie wiem, o co chodziło. Do Nie dzwoń też tam powstał bicik. I Lego Batman chyba, no. Tak. Jakie było pytanie?
1: O miksy.
0: A, bez skitu i zawsze, czy zawsze był ten. No i w sumie nie, trochę później po prostu tak naturalnie, jak sobie zaczęliśmy, jak ja już coś tam wrzuciłem na Majka i tak dalej, zaczęliśmy sobie robić jakieś kolejne numery i tak dalej, to po prostu padł pomysł, że kurde, musimy to zrobić, nie? Musimy to zrobić, bo zawsze to był taki, to było takie moje marzenie, żeby to było, żeby to się łączyło, no i też no i w sumie to zajebiście wyszło, nie? Że, pamiętam, jak się spotykaliśmy właśnie z Kajtkiem i robiliśmy te przejścia, no to tym się chyba w ogóle najbardziej szczerze jarałem.
1: Okay,
0: nie? No. Że jak robiliśmy te przejścia, no to po prostu kminiliśmy, jak to harmonicznie zrobić tutaj, czy co wziąć z następnego numeru, co zostawić z tego i czy dodać tu jakiegoś fila, czy nie. Jak to właśnie harmonicznie pójść w górę, w dół, jakieś te akordy. I to było takie... To było jak takie właśnie, takie puzzle, takie układanki, nie? Że już sobie miałeś gotowy produkt, tylko właśnie trochę jak to połączyć. No, ale no, to wyszło, nie?
1: Fajnie, bo jest takie, we mnie rośnie takie poczucie satysfakcji, jak słyszę takie rzeczy, nie? Bo to jest coś, czego się nie spodziewasz de facto na albumie. Jest to zabieg, który, to nie jest tak, że odkryłeś Amerykę, tak, robiąc takie rzeczy, bo istnieją takie rozwiązania, ale one są stosunkowo rzadkie, nie? Tak. W sensie często ludzie kompletnie albo zapominają o tym, żeby no nie wiem, rzadko się po prostu to stosuje.
0: No ja właśnie też się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie tego nie robią. I myślę, że my jakoś tak zainspirowani tym takim wavikiem Lil Tech i Destroy Lone i jak oni robią właśnie te przejścia na albumach, no to produkcyjnie brzmi zajebiście, w sensie nawet jakby te numery same były, no to spoko, ale jeszcze z tymi przejściami, no to jest jakaś taka dodatkowa wartość, która no, po prostu gra i zajebiście brzmi. Właśnie też się zastanawiam, dlaczego ludzie tego w Polsce nie robią, nie? Moja konkluzja jest taka, że po prostu wolą już zrobić następny numer, nie? Niż działać nad przejściem.
1: A może
0: w tym czasie po prostu mogą zrobić następny numer.
1: Może też liczą na przykład na to, że ten numer po prostu stanie się standalone'em, wiesz, nie wiem, pójdzie viralem, co nie? Jako nieplanowany singiel, powiedzmy, tak, albo focus track. I jeżeli zrobią przejście, to trochę zniszczą sobie końcówkę, na przykład i początek numeru, nie?
0: No niby tak, nie? No to jest taka dowolna forma, nie? Więc w sumie zawsze zależy w jaki sposób to zrobisz, to przejście.
1: Tak.
0: Czy ono będzie low-key, czy ono będzie jakieś po prostu powalone i będzie tam dużo jakichś dźwięków i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym albumie, co wypuściłem, to akurat nie jest to takie inwazyjne, że sami nie wiesz, czy to jest przejście, czy nie. Na przykład
1: jak sobie puścisz randomowo, nie wiem, siódmy numer na przykład z tracklisty, to nie słychać, że on się jest zrobiony tak, dlatego że ma się miksować z poprzednim.
0: No. Że na przykład tam chyba przejście pomiędzy drugim a trzecim numerem jest takie, że po prostu ostatnia nutka się tak piczuje w dół, że jest i później już idzie do trzeciego numeru Swag Lover i tam już jest bum, bum, bum. I jest to przejście, ale jest to low-key przejście, nie? No i później masz, kurde, porównanie z czwartym do piątym, gdzie jest po prostu...
1: Chciałem zapytać o Skipa. Jedna z niewielu osób, która się pojawia na twojej płycie, oprócz ciebie, oprócz Kruchego, oprócz twojej siostry także. Skąd się znacie w ogóle? Jak doszło do współpracy między wami?
0: W sumie mega randomowo. Mam takiego ziomka, właśnie młodego Banknota, który też jest na albumie i on to w ogóle pierwszy raz nawija w sumie. W sensie miał jakieś tam numery swoje...
1: Amatorskie,
0: ale tak nigdy nic nie wydawał. No i w sumie byłem sobie z tym ziomkiem, właśnie z Kubą, gdzieś po prostu w Warszawie się bujaliśmy, nie wiem, cokolwiek. No i w sumie on zadzwonił do Skipa, z racji tego, że oni się w sumie bardzo trzymają, to zadzwonił do Skipa i powiedział, że elo, ja wjeżdżam z Pikpikiem do studia i w sumie wbiliśmy i wiem, że chyba Skip miał takie kurde, jakiś influencer. Nie, hell no bro, no ale dobra, spoko, wjeżdżajcie, nie? I w sumie wjechaliśmy i pokazałem w sumie Skipowi jakieś tam moje rzeczy. I wydaje mi się, że dostałem, w sensie on mi to mówił ogólnie, ale dostałem jakiś taki akcept od niego, nie? Uznanie oczami, jako od gościa, który w sumie jest od długiego czasu w tej muzie i w tej branży. I w sumie zaczęliśmy sobie robić jakiś tam numer dla Beki No i w sumie okazało się, że to był to był szósty numer właśnie. Szósty? Tak? Gentleman's Club, tak. Szósty numer w sumie z albumu i on był tak, tak dla beki sobie zrobiony, no i w sumie potem zaczęliśmy robić siódmy, czyli w sumie Młody Banknot i on też był niby dla beki, ale w sumie tak po prostu, no tak jak w studio, nie? Nigdy nie wiesz co wyjdzie. No i tak się połapaliśmy kilka razy i w sumie zrobiliśmy mega vibik ze Skipem, nie? Uważam, że on jest gościem.
1: Z bardzo dobrym raperem.
0: Serio, no.
1: Mięta, kto nie zna, temu temu biada, no. No powinien.
0: Biada, no. W ogóle fun fact, właśnie wczoraj podbijałem pod chatę właśnie Oscara Abgesa, bo oni mieli studio w jednym miejscu i teraz od dzisiaj ja mam tam studio.
1: No proszę. Okej, okej.
0: No realnie właśnie w tym...
1: Przejęliście pałeczkę.
0: Serio, no trochę tak, ale w tym pomieszczeniu, gdzie robiliśmy właśnie na dwa, czy Gentleman's Club, czy Młody Banknot, to czy jakieś inne numery, no to to przejęliśmy to z Gajtkiem.
1: Potrafisz na dwa klaskać?
0: No.
1: Chciałeś pokazać.
0: No. Ale właśnie jak robiliśmy ten numer, to się zastanawialiśmy, tak jakby, że kłamę o co chodzi, ale...
1: To nie jest takie proste, bo...
0: W sensie, no po prostu mało ludzi teraz tak... mało ludzi kasze tak na przykład imprezach, nie?
1: Tak. No zgadza się. No jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, wydaje mi się, no, do tego, żeby nie klaskać na dwa. jak to jest wydać debiutancki album po de facto kilku latach robienia już, puszczania singli i tak dalej? To jest nadal to samo, czy jak myślisz, jakbyś wydał na przykład te 3 lata temu album, to miałbyś inne odczucia? Czy dla ciebie to jest, wiadomo, że wydarzenie, oczywiście nie będę ci tutaj nic odbierał, prawda, ale czy myślisz, że to by było to samo parę lat temu, czy może przez tą swoją obecność, no jednak kilka ładnych lat na scenie i wydawanie muzy niealbumowo, mogłeś coś na przykład stracić w związku z tym?
0: Myślę, że jakbym właśnie trochę zawsze myślałem o tym, że jak będę wypuszczał swój pierwszy album, to chcę mieć pewność, że on będzie po prostu mega dobry jakościowo, nie? Że no, że tak myśląc sobie kompozycyjnie, produkcyjnie, to że nie mogę się do niczego przyczepić za 5 czy 10 lat, że to musi być zajebiste. Mhm. A tekstowo daję sobie jakiś taki margines, nie? Bo po prostu robię to najkrócej ze wszystkiego, nie?
1: Okej. Okay.
0: No bo ja realnie od w sumie 3 lat dopiero jakby piszę i nawijam, nie?
1: To jest w związku z tym najtrudniejsze dla ciebie?
0: Myślę, że tak, no. Okay. W sensie, może nie samo nawijanie, ale po prostu, no w sensie już na tym momencie nie, ale tak jakby pisanie i nawijanie w ogóle luzik, nie? Tylko, że no wiem, że na początku sprawiało mi to jakąś taką trudność, nie? Ale po prostu... I wiem, że dużo osób może się na przykład zniechęcać przez to. Mhm. No.
1: Przez to, jak brzmią twoje teksty?
0: Nie, w sensie zniechęcać przez to, w sensie odnośnie
1: pisania,
0: numerów. Ale no tak jakby cały czas się uczę jakichś nowych rzeczy i tak dalej, to jest zajebiste, nie? To jest po prostu...
1: Jak się uczy pisania? Bo to jest taka abstrakcyjna trochę rzecz.
0: Ja bym powiedział, że to po prostu uczysz się myśleć.
1: Okej. Okay.
0: W różny sposób.
1: Okay.
0: Łapać jakieś różne wątki, w jaką stronę pójść. Wiadomo, no po prostu to jest rymowanie, nie? No i w sumie tyle, ale w sensie, może nie tyle, no tak jakby spłaszczając, no jakby to jest tylko rymowanie, ale no właśnie jest dużo kmin, jest dużo jakichś takich sposobów po prostu, jak kto pisze teksty i... No najfajniejsze są te momenty, kiedy jesteś taki mega po prostu zainspirowany i po prostu musisz coś wylać, nie? To jest taka trochę też terapia, nie? Z notatkami. Że gadasz sam ze sobą i w sumie przy tym robisz jakiś ten numer. No i to jest mega fajne. Jest mega fajne.
1: No ten wątek terapeutyczny w muzyce bardzo często się pojawia. No. Ja się zastanawiam, czy Bo wydaje mi się, nie wiem, bo nie piszę muzyki.
0: A próbowałeś?
1: Może.
0: Na pewno próbowałeś.
1: Może, może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Natomiast, ale to było dawno i nieprawda. W każdym razie, wydaje mi się, że właśnie ta funkcja terapeutyczna może też istnieć w momencie, w którym tak naprawdę nie piszesz numeru o złamanym sercu, wiesz, w przeżyciach, traumach z dzieciństwa. To może być numer po prostu o tym, że ona ma zajebiste cycki i to też jest jakaś forma terapii.
0: Bardzo terapeutyczny numer. No. Miała zbyt zajebiste cycki, serio.
1: Chciałem się zapytać, jak powstał w ogóle ten kawałek. Mówimy tutaj o numerze oczywiście certyfikowany cwaniak, ale nie wiem, na ile jesteś w stanie mi zdradzić historię tego numeru.
0: No po prostu była taka dziewczyna, która miała zajebiste cycki, nie?
1: Dziękuję, to chciałem usłyszeć.
0: Słuchaj, no we wszystkim jesteś w stanie znaleźć inspirację, co nie? Serio.
1: To prawda, czyli historia prawdziwa.
0: Historia prawdziwa.
1: Jest opisana, no, w tym numerze. Jesteś zadowolony z premiery?
0: Tak, mega, no. Mega.
1: Z liczb?
0: Tak, no. Myślę, że tak. W sensie porównując na przykład liczby do jakichś takich właśnie numerów, które wydawałem za czasów dress code'u, no to myślę, że dużo osób było niezadowolonych, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony, no bo też trochę to... Zawsze masz jakiś swój pik taki, wiesz, czy internetowy, czy bardziej artystyczny i no wtedy to był jakiś taki mój pik internetowy i bardziej właśnie zależy od tego, jak się utrzymasz, nie? Co będziesz prowadzić, czy to będzie spoko to, co prowadzisz, czy jakieś wartościowe i tak dalej, ale no jestem mega zadowolony, nie? Nie są to jakieś po prostu takie wartości, ale no wciąż to jest szczerze mega dużo odbiorców, nie?
1: Jasna sprawa. No, to ważne jest zdawać sobie z tego sprawę, bo często ludzie też są właśnie rezygnują z robienia muzyki przez to, że nie dociera na przykład do wystarczającej liczby odbiorców. Nie, ty masz już jakiś kapitał swój. Mówisz, byłeś w dress code, miałeś swój pik. Można powiedzieć, że zmieniłeś pik na pik. sorry, musiałem, ale... I finalnie ważne jest, żeby rozumieć, że na pewnym momencie kariery, szczególnie na początku, jest moment takiego budowania swojej zarówno osobowości muzycznej, artystycznej, jak i świadomości po prostu w oczach słuchaczy. Mhm. Nie? I sądzisz, że jesteś jeszcze na tym etapie?
0: No uważam, że jestem, że wciąż jestem trochę na takim właśnie początkowym etapie artysty, nie? Że wciąż myślę, że patrzę na siebie jako trochę takiego newcomera.
1: Pewnie.
0: I no, który musi udowodnić, nie? Który musi udowodnić. To fajnie puszuje po prostu cię do przekminiania jakichś różnych rzeczy, żeby rozgryźć grę trochę, nie?
1: Wspomniałeś o dress code'zie. Jak patrzysz dzisiaj na kolegów właśnie z tej ekipy, którzy dzisiaj robią muzę, nie wiem, Eryka, Moczko, Miu, to jest coś, czego im zazdrościsz?
0: Myślę, że nie. Myślę, że trochę właśnie to jest ten case porównywania się, nie? Że trochę każdy ma swoją wytyczoną drogę i każdy ma jakiś taki moment swój artystyczny, czy właśnie internetowy, w którym jest w tej swojej takiej pełnej okazałości i wtedy jest jego ten peak. U niektórych to przychodzi później, u niektórych wcześniej, w sumie, nie? Ale gratuluję i wiesz, no bo wiem, że tak jakby Eryka od kiedy znam, no to on zawsze chciał po prostu robić rzeczy takie, które teraz robi i no to jest jego totalne spełnienie marzeń, nie? Że no pamiętam po prostu, jak słuchaliśmy tych wszystkich jego pierwszych numerów i zawsze jak coś wydawał u nas w Poznaniu, no to zawsze każdy z naszych znajomych tego słuchał i to było, no i wiesz, mimo tego w sensie, no po prostu zajebiście się na to patrzy, nie? Że to uważam, że mógłby być przykładem po prostu dla ludzi, że się da, nie? Bo on naprawdę długo to robi, nie?
1: Od niego czuć też zajawę totalnie, nie? Ostatnio był u nas, w tym samym programie zresztą. I zarówno w jego muzyce, jak i w sposobie, jak opowiada w ogóle o tym, nie? O tworzeniu, czy o byciu raperem. No to czuć, że ta zajawa tam jest. A wy macie jakieś relacje w ogóle jeszcze ze sobą?
0: Teraz nie mamy w sumie kontaktu, ale właśnie tak wracając, no to Erik właśnie był zawsze tym takim soundcloudowym ziomkiem, nie?
1: Okej, aha.
0: Tak właśnie w ekipie, że jak sobie teraz przypomniałem, że no to był ten taki soundcloudowy ziomek.
1: Okej.
0: Ale nie, teraz nie mamy w sumie kontaktu.
1: Okej. Nie będę cię ciągnął, mój drogi, za język, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem ci pogratulować debiutanckiego albumu i zadebiutowania na deskach longplayowych polskiej sceny muzycznej. Panie Antku, dziękuję serdecznie, raz jeszcze gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Czy jakieś słowo dla słuchaczy na sam koniec?
0: Słowo dla słuchaczy? Słuchajcie, nie bójcie się, powiem to głośno, tak? Słuchajcie, nie bójcie się robić swoich rzeczy, to ludzie mają was pokochać, kumacie, o co chodzi. Nie wstydźcie się.
1: Preach. Dziękujemy. Hear me out w Radio Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Warszawa.

Uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

Uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Chi sbaglia verso il pizza, Jason e domani. Ve se persona moje rany. Słyniemy z tego, że nie trzymamy się ramy. Cały w diamentach i tak, tak, przyszedłem z tą gadką Andriany. Dzieliłem zestaw z maka z bratem na pół, czasy się pozmieniały.
1: My się pozmieniały,
0: mimo to wiesz, skąd jestem.

Kiss FM.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012

wciąż czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swym strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.